Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Ocean Souls, nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
2: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i 170 dzień 2026 roku. A skoro tak, moi drodzy, to imieniny dzisiaj obchodzi Romuald, Gerwazy i Protazy, ale także Michalina, Juliana, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Anemii Cierpowatej, to brzmi poważnie, dodatkowo Dzień Leniwych Spacerów, to brzmi ciekawie. No i Dzień Kibica Wisły Kraków, to brzmi, no nie wiem jak. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-klubowe, to mam dla Was propozycji kilka, że tak to określę. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że jakby co do czego, to możecie jeszcze dzisiaj wybrać się do Tauron Areny, a tam Doja Cat koncertować będzie. To o godzinie 18. Ci, którzy woleliby, no powiedzmy, troszeczkę inaczej rozłożyć czas, to jutro na 19.30 mogą się wybrać do ISEC Kraków, a tam Bryan Adams będzie w takim, no, bardziej kameralnym koncercie występował. Natomiast ci, którzy chcieliby wziąć udział w rozrywce powszechnej, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem, no i w zasadzie przez całą sobotę, a i dużą część niedzieli, wianki krakowskie się odbywają, moi drodzy, no to będzie się działo dużo, dużo, dużo, bo będą koncerty, będzie silent disco, no i będzie oczywiście wiele innych atrakcji rozłożonych w czasie i miejscach. Dodam jeszcze, że oczywiście główne atrakcje to Zakole Wisły, tam wianki będą leciały. Natomiast na Placu Szczepańskim i paru innych miejscach oczywiście coś innego dziać się może. A, jeszcze jedna najważniejsza sprawa, która z tym oczywiście się wiąże. Nie wiem, czy macie świadomość, ale to oznacza, że wchodzimy w okres letni, no bo przed nami przesilenie letnie, czyli będzie już kalendarzowe lato. Jednym słowem, ostatnie dni wiosny, jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to tak myślałem i wymyśliłem, że zaproponuję Wam straszenie. Noc krótka, w związku z tym strachy też Was męczyć mocno nie będą. Ale napomknąć trzeba. Dzisiaj o 22:00 w Multikinie maraton horrorów, czyli jak najbardziej maraton filmowy. A jeżeli chodzi o program dnia dzisiejszego, to tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się około godziny 22:00, a potrwa, no tak, cirkle about, licząc do samiuszkiego rana, no bo jak 22:00, to około 6:00 się będzie kończyło. Skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że w ramach maratonu będzie mogli obejrzeć Bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. Jednym słowem, cztery filmy, które wystraszyć nas mocno będą. Ja osobiście zwolennikiem takiego gatunku nie jestem, ale są tacy, którzy wielbicielami wielkimi są. A poza tym, no, podobno tego typu filmy zacieśniają kontakty międzyludzkie. To tak dla podsumowania oczywiście. No i informacja bieżąca. Tutaj, no, informacja jak najbardziej politechniczna i techniczna, bo na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej naszej uczelni odbyło się otwarcie nowego laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów, a ta nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy BorgWarner, która angażuje się bardzo intensywnie oczywiście w środowisku akademickim, w tym również kształcenia inżynierów na naszej uczelni. A uczestnego otwarcia laboratorium dokonali pan Czesław Czarnecki z firmy sponsorującej, pan Maciej Słowicz, skądinąd dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz dr Karol Suchenia, który jest opiekunem laboratorium. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie również zwiedzić laboratorium i powiedzieć, czy się podoba. Wy pewnie już żeście to zrobili.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, już mogę Wam w tej chwili podpowiedzieć, że tak, słuchać nas można na okrągło, całusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. To znaczy nie, jedna rzecz, Wy tylko cierpliwie posłuchajcie, no i pobawcie się z nami, no bo w końcu te programy są wszystkie dla Was robione. A skoro mowa o programach, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano możecie na naszej antenie wysłuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. O godzinie 20 będzie z naszej odkurzonej, czyli możliwość wysłuchania materiałów archiwalnych pochodzących no, z dawnej, dawnej przeszłości, a liści oczywiście odświeżonych, bo prapremierowo jak najbardziej można to potraktować. No i jeszcze o godzinie 17 jutro troszeczkę podsumowań, jeżeli chodzi o wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi to akurat w ramówce na sobotę, niedzielę, natomiast dzisiaj wieczorem tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć o człowieku, Polaku, który jest jednym z najbardziej znanych, z najbardziej spektakularnych przedstawicieli świata nauki XX wieku, o którym być może niewielu w nas wie. Chodzi o Stanisława Ulama. Jeżeli nic Wam to nazwisko nie mówi, mam nadzieję, że w dzisiejszym programie uda mi się go przedstawić. A jeżeli coś wiecie, no cóż, to podpowiem, że możecie wiedzieć nie wszystko, no bo jest to człowiek, który jest jednym z współtwórców bomby atomowej, ojcem chrzestnym bomby wodorowej, no i oczywiście twórcą też. A brał również udział w wysłaniu ludzi na Księżyc. Jednym słowem pracował w przemyśle kosmicznym. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek o niebanalnej wiedzy i jeszcze większych osiągnięciach. A to wszystko jeden człowiek, Stanisław Ulam. O nim dzisiaj postaram się Wam coś opowiedzieć. Acid Drinkers 是世界上最屌的乐团.

Prawdę mówiąc, to do dzisiejszego programu skłoniło mnie jedna bardzo istotna sprawa. Otóż Stanisław Ulam urodził się niemal dokładnie 117 lat temu, czyli 13 kwietnia 1999 roku we Lwowie. Dość powiedzieć, że jest to człowiek, który urodził się w rodzinie dosyć zamożnej, bo dziadek był architektem. Ojciec z kolei był cenionym adwokatem, ale też trzeba zaznaczyć, był on również wojskowym, bo dzieciństwo Ulama przypadało na okres I wojny światowej, a ponieważ jego ojciec był oficerem sztabowym, w związku z tym przez cały ten okres przemieszczał się dosyć intensywnie po terenie Austro-Węgier. Co więcej, miało to również skutek uboczny, ponieważ poza językiem polskim, wyniesionym z domu oczywiście, to również bardzo dobrze posługiwał się językiem niemieckim. Zresztą już jako kilkulatek zainteresował się astronomią i to dosyć poważnie, bo wśród jego ówczesnych lektur znalazła się m.in. astronomia gwiazd, i popularne astronomię. To akurat pomogło mu właśnie w znajomieniu tego materiału to, że akurat ni mniej, ni więcej, tylko tak jak wspomniałem, doskonale rozmawiał po węgiersku, nie po niemiecku, moi drodzy. Węgierski zresztą też poznał troszeczkę, ale to wynikało z kontaktów towarzyskich, i oczywiście tych podróży. Zresztą ciekawostka jest taka, że ten tryb życia, okres wojny, przemieszczanie się między różnymi miastami spowodowało, że tak naprawdę regularną naukę mógł podjąć, rozpoczął dopiero w wieku 11 lat i to już w odrodzonej Polsce. Jednym słowem, moi drodzy, niebanalne. Dodam jeszcze, że sam Ulam wspomniał kiedyś, że swój pierwszy zeszyt podpisywał szkolny zresztą S. Ulam, astronom, fizyk, matematyk. Jak na 11-latka przyznacie, dosyć specyficzne zainteresowanie.

Stanisław Ulam odznaczał się podobno niesamowitą, wręcz szczegółową pamięcią. Zresztą skutkowało to również tym, że już w bardzo młodym wieku mógł rozmawiać o teorii Alberta Einsteina, no i wyciągać z niej bardzo, bardzo istotne wnioski. Zresztą jego przyszły kolega Stenhouse powiedział, czym jest, a czym nie jest matematyka. To akurat można chyba przyrównać również do wniosków, które wyciągał Ulam. Natomiast wbrew pozorom nie był on odludkiem, nie był człowiekiem odseparowanym, młodym człowiekiem odseparowanym od zewnętrznych czynników, też chyba grywał w piłkę, to tak chyba można powiedzieć. No ale nie zmienia to faktu, że również czytywał Karola Maja. Natomiast towarzysko również się bardzo, ale to bardzo udzielał. Skądinąd można powiedzieć, że Herbert George Wells, fantastyka, która później zbudowała chociażby najbardziej znane słuchowisko radiowe fantastyczne, była mu znana. Zresztą dość powiedzieć, że rozrywki no też nie stronił, bo nauka nie wymagała dla niego specjalnych nakładów pracy. Zresztą dość powiedzieć, że pierwszym wyzwaniem był dla niego kontakt z profesorem Zygmuntem Zawirskim, który zwrócił uwagę na talent chłopca i często po lekcjach rozmawiał z nim o matematyce, a także wskazywał lektury.

Być może, a może nawet i na pewno pod wpływem właśnie profesora Zwilskiego 17-letni wówczas Stanisław Ulam wybrał się na cykl otwartych wykładów uniwersyteckich, gdzie po raz pierwszy zetknął się osobiście ze Steinhausem, ale przede wszystkim spotkał tam Stefana Banacha, matematyka, który de facto otworzył polski świat, polską naukę na matematykę. Był chyba jednym z najwybitniejszych matematyków swoich czasów. Skądinąd również później można powiedzieć to o Ulamie, ale to tego jeszcze dojdziemy. Zresztą ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że Banach, no, jak na profesora był w bardzo młodym wieku, miał 34 lata, był jednak dwukrotnie starszy od Ulama, ale nie przeszkadzało mu to prowadzić z nim dosyć przyjacielskich relacji, w których, no, powiedzmy, zdarzały się rozmowy niemalże dwóch matematycznych geniuszów, ale czy można było tak wtedy mówić? Może niekoniecznie, natomiast nie zmienia to faktu, że przeszkodą do kontynuowania w tym kierunku nauki okazali się dla Stanisława Ulama rodzice, którzy oznajmili, że nie zgadzają się, zaprotestowali przeciwko temu, aby podjął studia matematyczne, w związku z tym wymogli na nim podjęcie bardziej praktycznych studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Skądinąd przypominam, że Politechnika Lwowska w pewnym stopniu jest źródłem czy protoplastą wykładowców działalności naukowej Politechniki Krakowskiej.

A wracając do Stanisława Ulama i Politechniki Lwowskiej, mogę powiedzieć ciekawostkę. Rozpoczął on naukę od razu, od drugiego roku. No i spotkał tam ważną dla siebie osobę, niejakiego Kazimierza Kuratowskiego, który podobnie jak wcześniej profesor Zwilski na etapie szkoły średniej zajął się Ulamem również poza zajęciami. Po latach zresztą wspominał, że było to niejako wtajemniczenie młodego, utalentowanego człowieka do działu wiedzy, która miała stać się jego powołaniem. Zresztą zapewne właśnie dzięki Kuratowskiemu udało się mu upublikować dwa artykuły w prestiżowym piśmie Fundamenta Matematyka, dzięki czemu będąc zaledwie na drugim roku studiów, zresztą podkreślam, nie matematycznych, ale inżynierskich, trafił do środowiska, które później przejdzie do historii nauki jako Lwowska Szkoła Matematyczna, skądinąd bardzo ważna, bo z niej wywodzili się nie tylko Stanisław Ulam, ale również matematycy, którzy później stworzyli podstawy Polskiej Szkoły Matematycznej, a poniekąd również mieli pewien wpływ na rozgryzanie tajemniczej enigmy. Ale to już zupełnie inna historia.

Tak, Enigma to inna historia, ale Lwowska Szkoła Matematyczna już niekoniecznie. Wchodziło w nią jej skład, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście Stanisław Mazur, Władysław Orlisz, Władysław Niklibors, Herman Arubach, Marek Kac, Włodzimierz Stożek, Steinhaus i Banach. Wraz z nimi Ulam stworzył niezwykle barwne środowisko genialnych matematyków, w których różne koleje losu pchnęły wówczas do Lwowa. Wszyscy byli jeszcze młodzi, bo najstarszy Steinhaus dopiero odbiegał 40, wszyscy byli też bardzo dalece od naukowej powagi, więc chwilę wolno od zajęć uniwersyteckich spędzali głównie w kawiarni szkockiej, gdzie w kłębach dymu, właśnie, jak o tym można powiedzieć w dzisiejszych czasach, muzyka jak najbardziej i przy filiżankach kawy, no w tej chwili byśmy chyba powiedzieli, że przy czymś innym, rozprawiali o nowych nurtach matematyki. Zresztą tam zaczęły rodzić się nowe teorie, w ramach których rozwiązywano najtrudniejsze problemy i formułowano nowe pytania. Zresztą właśnie w tej atmosferze powstał nowy język matematyki, który okazał się kluczowy dla współczesnych nam cybernetyczno-informatycznych czasów. No bo nie czarujmy się, prace Stanisława Ulama miały również wpływ na funkcjonowanie, powstawanie cybernetyki i informatyki.

Wracając może do kwestii wspomnianego lwowskiej szkoły matematycznej, ciekawostka jest taka, że jak już urzędowali w kawiarni, no to wiele rzeczy zapisywali na stoliku, co wiązało się z tym, że przy każdym czyszczeniu te myśli niejako zniknęły. A jeżeli ciekawostka, mogę jeszcze dorzucić, że przecież sam Ulam był wtedy studentem trzeciego roku studiów, czyli drugi rok de facto, bo pamiętajmy, zaczął troszeczkę później. A zresztą sam przyznaje, że większość jego matematycznych prac brała się z rozmów właśnie z Banachem i Mazurem. To akurat nie powinno za bardzo dziwić. Ostatecznie Ulam złożył jednak stosowne egzaminy, a rozprawę magisterską napisał w ciągu jednej nocy i wkrótce po powrocie z Curychu uzyskał tytuł magistra. Idąc za ciosem, doktoryzował się zaledwie rok później. Przyznacie, że to niebanalna sprawa, co może jeszcze dodać, że no generalnie jeżeli zadawał się z profesorami i dyskutował z nimi jak równy z równym, ta szybkość, jaki osiągnął tytuł magistra, jak i doktora, nie powinna za bardzo dziwić. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

1934 roku Ulam miał 25 lat i musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, bo jakby to powiedzieć, w Polsce, międzywojennej Polsce, mieliśmy urodzaj matematyków, a równocześnie mało miejsc, w których mogli oni robić to, co uznali za najlepsze. A Ulam nie wyobrażał sobie życia w kraju bolszewickim, a to wspominam o tym dlatego, że miał propozycję z Moskwy, jednak jak widać nie skorzystał. Zresztą za poleceniem Steinhausa ruszył więc na podbój zachodu, zaczął od Wiednia, następnie odwiedził Zurych, stamtąd ruszył do Paryża, następnie do Anglii. Nie była to jednak w sumie wycieczka, bo w każdym z tych miejsc słuchał wykładów, sporadycznie sam też wykładał, ale przede wszystkim zawierał kolejne znajomości. Do Lwowa wrócił mniej więcej po 12 miesiącach w roku 1935 i uświadomił sobie, że jego widoki na znalezienie tu pracy się nie zmieniły, a może nawet są jeszcze gorsze. No i w tym czasie postanowił pojechać ni mniej, ni więcej, tylko za Wielką Wodę, gdzie udał się i właśnie tam zaczął pracować. Zresztą właśnie tam poznał Neumana, który go polubił, no a później potoczyło się dalej, bo dostał również posadę na Uniwersytecie w Princeton i stypendium, które w tym grudniu, jeszcze w tym samym roku w grudniu pozwoliło mu wypłynąć do Nowego Jorku.

Sure. Eat this.

Ciekawostką jest to, że w czasie pobytu w Princeton Stanisław Ulam poznał między innymi Alberta Einsteina. Chodził zresztą na jego wykłady, sam zresztą również nabierał wprawy jako wykładowca, no i cały czas rozwijał swoją szkołę matematyczną. Kontrakt na Harvardzie skończył się w 1939 roku, tuż w przededniu II wojny światowej. No i kontrakt się skończył, no i trzeba było podjąć pewne działania. No i właśnie wtedy udało mu się znaleźć posadę na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin w Madison, gdzie wkrótce został młodszym profesorem. Udało mu się również otrzymać amerykańskie obywatelstwo, co ułatwiło wiele formalności. Jednak dodatkową kwestią było to, że Ulam zaoferował swoje usługi, swoje umiejętności rządowi Stanów Zjednoczonych, bo męczyła go bezczynność wobec wojny. Próbował znaleźć sposób, aby jak najszybciej doprowadzić do jej końca. Natomiast nie mógł zaciągnąć się do lotnictwa, co mu się marzyło, bo miał wadę wzroku i wtedy właśnie po raz kolejny w życiu matematyka pojawił się von Neumann, który powiedział mu o pewnych możliwościach. No i właśnie wtedy trafił on do programu Manhattan, moi drodzy. Nie wiedział może co prawda na początku, z czym to się wiąże, ale program Manhattan, przypominam, Oppenheimer, Fermi, jednym słowem bomba atomowa.

trakcie swoich prac związanych akurat z działalnością w Los Alamos poznał również ni mniej, ni więcej, tylko innego wielkiego twórcę, twórcę jakby nie było, który no, później z nim współpracował. Dość powiedzieć, że bomba wodorowa to jest praca Edwarda Tellera i Stanisława Ulama przede wszystkim. Ale poznali się właśnie w trakcie prac nad bombą atomową w Los Alamos. Zresztą obydwaj nie wiedzieli, gdzie wtedy się wybierali, a jak się okazuje, zresztą jak większość naukowców, tam właśnie prowadzili pracę. Jednak po próbnym wybuchu przeprowadzonym 16 lipca 1945 roku pierwsza bomba, a już 6 sierpnia kolejna bomba spadła na Hiroshimę, 3 dni później kolejna wysadziła w powietrze Nagasaki. No i to właśnie spowodowało, że gdy Ulam zobaczył, dowiedział się o Hiroshimie, zobaczył fotografię zniszczeń. Pierwszym uczuciem było zdziwienie, a później skrót myślowy, czyli to, co dotychczas miał wypisane na tablicy obliczenia, czyli przejście od rachunku do realiów, czyli miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Dość powiedzieć, że na pewno zrobiło to na niego duże wrażenie i od tamtej pory był niejako osobą, która była bardzo przeciwna kolejnym zbrojeniom, ale ponieważ Imperium Zła, czyli Sowieci zbroili się, oni w 1949 roku dokonali własnej eksplozji jądrowej, dość powiedzieć, że właśnie wtedy Ulam rozwinął swoją teorię dalej i właśnie z Tellerem doprowadzili do powstania bomby wodorowej, która została pierwszy raz zdetonowana w 1951 roku.

A wracając jeszcze do prac związanych z Alamo, to właśnie tam Ulam stworzył podstawy analizy obliczeniowej, a w zasadzie nawet komputerowej, można by powiedzieć, symulacji pewnych procesów, które to właśnie symulacje umożliwiły przyspieszenie prac nad bombą atomową, później wodorową. I skądinąd również dały początek jego udziałowi w programach kosmicznych, bo brał udział również w programie sygnowania przez Waltera von Brauna, czyli wysłań programie Apollo, czyli wysłania ludzi na Księżyc. Zresztą tak na marginesie, teraz jesteśmy w okresie, kiedy już kosmonauci wracają po raz pierwszy po 50 latach z okolic Księżyca. To swoją drogą naprawdę ciekawe zestawienie.

A podsumowując kwestię Stanisława Ulama i jego działalności, poza tym, że brał udział w tworzeniu bomb atomowej, wodorowej, brał udział w rozwijaniu cybernetyki, informatyki jako takiej, a w zasadzie tworząc pewne skróty myślowe, tworząc podstawy obliczeniowe, matematyczne do tych procesów, on również zajmował się innymi sprawami. Dość powiedzieć, że był członkiem prezydenckiego naukowego komitetu doradczego, a także doradczego ciała dla dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zresztą podobno to właśnie on zasugerował doradcy Kennedy'ego Jeremu Weissnerowi, że prezydent powinien wesprzeć projekty lotów na Księżyc. Kennedy istotnie zapowiedział wkrótce, że zamierza uruchomić projekt, którego celem miałoby być wysłanie człowieka na Księżyc. No a poza tym pamiętajcie o tym, że napisał wiele, wiele prac. Co więcej, był to człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu, bo nawet po polsku rozmawiał cały czas. Zresztą Polskę po raz pierwszy od wyjazdu w okresie przedwojennym odwiedził w 1973 roku, bo właśnie ta odbudowana Warszawa zrobiła na nim wielkie wrażenie. Zmarł w 1984 roku, a stało się to dokładnie tak, jak chciał. Przyczyną śmierci był nagły atak serca. Czy faktycznie tak było? Nie wiem, moi drodzy, ale mimo wszystko żal serce ściska. A swoją drogą była to jedna z najwybitniejszych postaci nauki świata, no i przy okazji Polski również.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i 170 dzień 2026 roku. A skoro tak, moi drodzy, to imieniny dzisiaj obchodzi Romuald, Gerwazy i Protazy, ale także Michalina, Juliana, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Anemii Cierpowatej, to brzmi poważnie, dodatkowo Dzień Leniwych Spacerów, to brzmi ciekawie. No i Dzień Kibica Wisły Kraków, to brzmi, no nie wiem jak. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-klubowe, to mam dla Was propozycji kilka, że tak to określę. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że jakby co do czego, to możecie jeszcze dzisiaj wybrać się do Tauron Areny, a tam Doja Cat koncertować będzie. To o godzinie 18. Ci, którzy woleliby, no powiedzmy, troszeczkę inaczej rozłożyć czas, to jutro na 19.30 mogą się wybrać do Isaac Kraków, a tam Bryan Adams będzie w takim, no, bardziej kameralnym koncercie występował. Natomiast ci, którzy chcieliby wziąć udział w rozrywce powszechnej, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem, no i w zasadzie przez całą sobotę, a i dużą część niedzieli, wianki krakowskie się odbywają, moi drodzy, no to będzie się działo dużo, dużo, dużo, bo będą koncerty, będzie silent disco, no i będzie oczywiście wiele innych atrakcji rozłożonych w czasie i miejscach. Dodam jeszcze, że oczywiście główne atrakcje to Zakole Wisły, tam wianki będą leciały. Natomiast na Placu Szczepańskim i w paru innych miejscach oczywiście coś innego dziać się może. A, jeszcze jedna najważniejsza sprawa, która z tym oczywiście się wiąże. Nie wiem, czy macie świadomość, ale to oznacza, że wchodzimy w okres letni, no bo przed nami prześlenie letnie, czyli będzie już kalendarzowe lato. Jednym słowem, ostatnie dni wiosny, jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to tak myślałem i wymyśliłem, że zaproponuję Wam straszenie. Noc krótka, w związku z tym strachy też Was męczyć mocno nie będą. Ale napomknąć trzeba. Dzisiaj o 22 w Multikinie maraton horrorów, czyli jak najbardziej maraton filmowy. A jeżeli chodzi o program dnia dzisiejszego, to tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się około godziny 22, a potrwa, no tak, cirkle about, licząc do samiuszkiego rana, no bo jak 22, to około 6 się będzie kończyło. Skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że w ramach maratonu będzie mogli obejrzeć Bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. Jednym słowem, cztery filmy, które wystraszyć nas mocno będą. Ja osobiście zwolennikiem takiego gatunku nie jestem, ale są tacy, którzy wielbicielami wielkimi są. A poza tym, no, podobno tego typu filmy zacieśniają kontakty międzyludzkie. To tak dla podsumowania oczywiście. No i informacja bieżąca. Tutaj, no, informacja jak najbardziej politechniczna i techniczna, bo na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej naszej uczelni odbyło się otwarcie nowego laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów, a ta nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy BorgWarner, która angażuje się bardzo intensywnie oczywiście w środowisku akademickim, w tym również kształcenia inżynierów na naszej uczelni. A uczestnego otwarcie laboratorium dokonali pan Czesław Czarnecki z firmy sponsorującej, pan Maciej Słowicz, skądinąd dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz dr Karol Suchenia, który jest opiekunem laboratorium. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie również zwiedzić laboratorium i powiedzieć, czy się podoba. Wy pewnie już żeście to zrobili.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, już mogę Wam w tej chwili podpowiedzieć, że tak, słuchać nas można na okrągło, całusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. To znaczy nie, jedna rzecz, Wy tylko cierpliwie posłuchajcie, no i pobawcie się z nami, no bo w końcu te programy są wszystkie dla Was robione. A skoro mowa o programach, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano możecie na naszej antenie wysłuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. O godzinie 20 będzie z naszej odkurzonej, czyli możliwość wysłuchania materiałów archiwalnych pochodzących no, z dawnej, dawnej przeszłości, a liści oczywiście odświeżonych, bo prapremierowo jak najbardziej można to potraktować. No i jeszcze o godzinie 17 jutro troszeczkę podsumowań, jeżeli chodzi o wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi. To akurat w ramówce na sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć o człowieku, Polaku, który jest jednym z najbardziej znanych, z najbardziej spektakularnych przedstawicieli świata nauki XX wieku, o którym być może niewielu w nas wie. Chodzi o Stanisława Ulama. Jeżeli nic Wam to nazwisko nie mówi, mam nadzieję, że w dzisiejszym programie uda mi się go przedstawić. A jeżeli coś wiecie, no cóż, to podpowiem, że możecie wiedzieć nie wszystko, no bo jest to człowiek, który jest jednym z współtwórców bomby atomowej, ojcem chrzestnym bomby wodorowej, no i oczywiście twórcą też. A brał również udział w wysłaniu ludzi na Księżyc. Jednym słowem pracował w przemyśle kosmicznym. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek o niebanalnej wiedzy i jeszcze większych osiągnięciach. A to wszystko jeden człowiek, Stanisław Ulam. O nim dzisiaj postaram się Wam coś opowiedzieć.
1: AC Drinkers 是世界上最屌的乐团.

Prawdę mówiąc, to do dzisiejszego programu skłoniło mnie jedna bardzo istotna sprawa. Otóż Stanisław Ulam urodził się niemal dokładnie 117 lat temu, czyli 13 kwietnia 1999 roku we Lwowie. Dość powiedzieć, że jest to człowiek, który urodził się w rodzinie dosyć zamożnej, bo dziadek był architektem. Ojciec z kolei był cenionym adwokatem, ale też trzeba zaznaczyć, był on również wojskowym, bo dzieciństwo Ulama przypadało na okres I wojny światowej, a ponieważ jego ojciec był oficerem sztabowym, w związku z tym przez cały ten okres przemieszczał się dosyć intensywnie po terenie Austro-Węgier. Co więcej, miało to również skutek uboczny, ponieważ poza językiem polskim, wyniesionym z domu oczywiście, to również bardzo dobrze posługiwał się językiem niemieckim. Zresztą już jako kilkulatek zainteresował się astronomią i to dosyć poważnie, bo wśród jego ówczesnych lektur znalazła się m.in. astronomia gwiazd, i popularne astronomie. To akurat pomogło mu właśnie w znajomieniu tego materiału to, że akurat ni mniej, ni więcej, tylko tak jak wspomniałem, doskonale rozmawiał po węgiersku, nie po niemiecku, moi drodzy. Węgierski zresztą też poznał troszeczkę, ale to wynikało z kontaktów towarzyskich, i oczywiście tych podróży. Zresztą ciekawostka jest taka, że ten tryb życia, okres wojny, przemieszczanie się między różnymi miastami spowodowało, że tak naprawdę regularną naukę mógł podjąć, rozpoczął dopiero w wieku 11 lat i to już w odrodzonej Polsce. Jednym słowem, moi drodzy, niebanalne. Dodam jeszcze, że sam Ulam wspomniał kiedyś, że swój pierwszy zeszyt podpisywał szkolny zresztą S. Ulam, astronom, fizyk, matematyk. Jak na 11-latka przyznacie, dosyć specyficzne zainteresowanie.

Stanisław Ulam odznaczał się podobno niesamowitą, wręcz szczegółową pamięcią. Zresztą skutkowało to również tym, że już w bardzo młodym wieku mógł rozmawiać o teorii Alberta Einsteina, no i wyciągać z niej bardzo, bardzo istotne wnioski. Zresztą jego przyszły kolega Stenhouse powiedział, czym jest, a czym nie jest matematyka. To akurat można chyba przyrównać również do wniosków, które wyciągał Ulam. Natomiast wbrew pozorom nie był on odludkiem, nie był człowiekiem odseparowanym, młodym człowiekiem odseparowanym od zewnętrznych czynników, też chyba grywał w piłkę, to tak chyba można powiedzieć. No ale nie zmienia to faktu, że również czytywał Karola Maja. Natomiast towarzysko również się bardzo, ale to bardzo udzielał. Skądinąd można powiedzieć, że Herbert George Wells, fantastyka, która później zbudowała chociażby najbardziej znane słuchowisko radiowe fantastyczne, była mu znana. Zresztą dość powiedzieć, że rozrywki no też nie stronił, bo nauka nie wymagała dla niego specjalnych nakładów pracy. Zresztą dość powiedzieć, że pierwszym wyzwaniem był dla niego kontakt z profesorem Zygmuntem Zawirskim, który zwrócił uwagę na talent chłopca i często po lekcjach rozmawiał z nim o matematyce, a także wskazywał lektury.

Być może, a może nawet i na pewno pod wpływem właśnie profesora Zwirskiego, 17-letni wówczas Stanisław Ulam wybrał się na cykl otwartych wykładów uniwersyteckich, gdzie po raz pierwszy zetknął się osobiście ze Steinhausem, ale przede wszystkim spotkał tam Stefana Banacha, matematyka, który de facto otworzył polski świat, polską naukę na matematykę. Był chyba jednym z najwybitniejszych matematyków swoich czasów. Skądinąd również później można powiedzieć to o Ulamie, ale to tego jeszcze dojdziemy. Zresztą ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że Banach, no, jak na profesora był w bardzo młodym wieku, miał 34 lata, był jednak dwukrotnie starszy od Ulama, ale nie przeszkadzało mu to prowadzić z nim dosyć przyjacielskich relacji, w których, no, powiedzmy, zdarzały się rozmowy niemalże dwóch matematycznych geniuszów, ale czy można było tak wtedy mówić? Może niekoniecznie, natomiast nie zmienia to faktu, że przeszkodą do kontynuowania w tym kierunku nauki okazali się dla Stanisława Ulama rodzice, którzy oznajmili, że nie zgadzają się, zaprotestowali przeciwko temu, aby podjął studia matematyczne, w związku z tym wymogli na nim podjęcie bardziej praktycznych studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Skądinąd przypominam, że Politechnika Lwowska w pewnym stopniu jest źródłem czy protoplastą wykładowców działalności naukowej Politechniki Krakowskiej.

A wracając do Stanisława Ulama i Politechniki Lwowskiej, mogę powiedzieć ciekawostkę. Rozpoczął on naukę od razu, od drugiego roku. No i spotkał tam ważną dla siebie osobę, niejakiego Kazimierza Kuratowskiego, który podobnie jak wcześniej profesor Zwilski na etapie szkoły średniej zajął się Ulamem również poza zajęciami. Po latach zresztą wspominał, że było to niejako wtajemniczenie młodego, utalentowanego człowieka do działu wiedzy, która miała stać się jego powołaniem. Zresztą zapewne właśnie dzięki Kuratowskiemu udało się mu upublikować dwa artykuły w prestiżowym piśmie Fundamenta Matematyka, dzięki czemu będąc zaledwie na drugim roku studiów, zresztą podkreślam, nie matematycznych, ale inżynierskich, trafił do środowiska, które później przejdzie do historii nauki jako Lwowska Szkoła Matematyczna, skądinąd bardzo ważna, bo z niej wywodzili się nie tylko Stanisław Ulam, ale również matematycy, którzy później stworzyli podstawy Polskiej Szkoły Matematycznej, a poniekąd również mieli pewien wpływ na rozgryzanie tajemniczej enigmy. Ale to już zupełnie inna historia.

Tak, Enigma to inna historia, ale lwowska szkoła matematyczna już niekoniecznie. Wchodziło w nią jej skład, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście Stanisław Mazur, Władysław Orlisz, Władysław Niklibors, Herman Arubach, Marek Kac, Włodzimierz Stożek, Steinhaus i Banach. Wraz z nimi Ulam stworzył niezwykle barwne środowisko genialnych matematyków, których różne koleje losu pchnęły wówczas do Lwowa. Wszyscy byli jeszcze młodzi, bo najstarszy Steinhaus dopiero odbiegał 40. Wszyscy byli też bardzo dalecy od naukowej powagi, więc chwilę wolno od zajęć uniwersyteckich spędzali głównie w kawiarni szkockiej, gdzie w kłębach dymu, właśnie, jak o tym można powiedzieć w dzisiejszych czasach, muzyka jak najbardziej i przy filiżankach kawy, no w tej chwili byśmy chyba powiedzieli, że przy czymś innym, rozprawiali o nowych nurtach matematyki. Zresztą tam zaczęły rodzić się nowe teorie, w ramach których rozwiązywano najtrudniejsze problemy i formułowano nowe pytania. Zresztą właśnie w tej atmosferze powstał nowy język matematyki, który okazał się kluczowy dla współczesnych nam cybernetyczno-informatycznych czasów. No bo nie czarujmy się, prace Stanisława Ulama miały również wpływ na funkcjonowanie, powstawanie cybernetyki i informatyki.

Wracając może do kwestii wspomnianego lwowskiej szkoły matematycznej, ciekawostka jest taka, że jak już urzędowali w kawiarni, no to wiele rzeczy zapisywali na stoliku, co wiązało się z tym, że przy każdym czyszczeniu te myśli niejako zniknęły. A jeżeli ciekawostka, mogę jeszcze dorzucić, że przecież sam Ulam był wtedy studentem trzeciego roku studiów, czyli drugi rok de facto, bo pamiętajmy, zaczął troszeczkę później. A zresztą sam przyznaje, że większość jego matematycznych prac brała się z rozmów właśnie z Banachem i Mazurem. To akurat nie powinno za bardzo dziwić. Ostatecznie Ulam złożył jednak stosowne egzaminy, a rozprawę magisterską napisał w ciągu jednej nocy i wkrótce po powrocie z Curychu uzyskał tytuł magistra, idąc za ciosem, doktoryzował się zaledwie rok później. Przyznacie, że to niebanalna sprawa, co może jeszcze dodać, że no generalnie jeżeli zadawał się z profesorami i dyskutował z nimi jak równy z równym, ta szybkość, jaki osiągnął tytuł magistra, jak i doktora, nie powinna za bardzo dziwić.

1934 roku Ulam miał 25 lat i musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, bo jakby to powiedzieć, w Polsce, międzywojennej Polsce, mieliśmy urodzaj matematyków, a równocześnie mało miejsc, w których mogli oni robić to, co uznali za najlepsze. A Ulam nie wyobrażał sobie życia w kraju bolszewickim, a to wspominam o tym dlatego, że miał propozycję z Moskwy, jednak jak widać nie skorzystał. Zresztą za poleceniem Steinhausa ruszył więc na podbój zachodu, zaczął od Wiednia, następnie odwiedził Zurych, stamtąd ruszył do Paryża, następnie do Anglii. Nie była to jednak w sumie wycieczka, bo w każdym z tych miejsc słuchał wykładów, sporadycznie sam też wykładał, ale przede wszystkim zawierał kolejne znajomości. Do Lwowa wrócił mniej więcej po 12 miesiącach w roku 1935 i uświadomił sobie, że jego widoki na znalezienie tu pracy się nie zmieniły, a może nawet są jeszcze gorsze. No i w tym czasie postanowił pojechać ni mniej, ni więcej, tylko za Wielką Wodę, gdzie udał się i właśnie tam zaczął pracować. Zresztą właśnie tam poznał Neumana, który go polubił, no a później potoczyło się dalej, bo dostał również posadę na Uniwersytecie w Princeton i stypendium, które w tym grudniu, jeszcze w tym samym roku w grudniu, pozwoliło mu wypłynąć do Nowego Jorku.

です。

Ciekawostką jest to, że w czasie pobytu w Princeton Stanisław Ulam poznał między innymi Alberta Einsteina. Chodził zresztą na jego wykłady, sam zresztą również nabierał wprawy jako wykładowca, no i cały czas rozwijał swoją szkołę matematyczną. Kontrakt na Harvardzie skończył się w 1939 roku, tuż w przededniu II wojny światowej. No i kontrakt się skończył, no i trzeba było podjąć pewne działania. No i właśnie wtedy udało mu się znaleźć posadę na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin w Madison, gdzie wkrótce został młodszym profesorem. Udało mu się również otrzymać amerykańskie obywatelstwo, co ułatwiło wiele formalności. Jednak dodatkową kwestią było to, że Ulam zaoferował swoje usługi, swoje umiejętności rządowi Stanów Zjednoczonych, bo męczyła go bezczynność wobec wojny. Próbował znaleźć sposób, aby jak najszybciej doprowadzić do jej końca. Natomiast nie mógł zaciągnąć się do lotnictwa, co mu się marzyło, bo miał wadę wzroku i wtedy właśnie po raz kolejny w życiu matematyka pojawił się von Neumann, który powiedział mu o pewnych możliwościach. No i właśnie wtedy trafił on do programu Manhattan, moi drodzy. Nie wiedział może co prawda na początku, z czym to się wiąże, ale program Manhattan, przypominam, Oppenheimer, Fermi, jednym słowem bomba atomowa.

trakcie swoich prac związanych akurat z działalnością w Los Alamos poznał również ni mniej, ni więcej, tylko innego wielkiego twórcę, twórcę jakby nie było, który no, później z nim współpracował. Dość powiedzieć, że bomba wodorowa to jest praca Edwarda Tellera i Stanisława Ulama przede wszystkim. Ale poznali się właśnie w trakcie prac nad bombą atomową w Los Alamos. Zresztą obydwaj nie wiedzieli, gdzie wtedy się wybierali, a jak się okazuje, zresztą jak większość naukowców, tam właśnie prowadzili pracę. Jednak po próbnym wybuchu przeprowadzonym 16 lipca 1945 roku pierwsza bomba, a już 6 sierpnia kolejna bomba spadła na Hiroshimę, 3 dni później kolejna wysadziła w powietrze Nagasaki. No i to właśnie spowodowało, że gdy Ulam zobaczył, dowiedział się o Hiroshimie, zobaczył fotografię zniszczeń. Pierwszym uczuciem było zdziwienie, a później skrót myślowy, czyli to, co dotychczas miał wypisane na tablicy obliczenia, czyli przejście od rachunku do realiów, czyli miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Dość powiedzieć, że na pewno zrobiło to na niego duże wrażenie i od tamtej pory był niejako osobą, która była bardzo przeciwna kolejnym zbrojeniom, ale ponieważ Imperium Zła, czyli Sowieci, zbroili się, oni w 1949 roku dokonali własnej eksplozji jądrowej, dość powiedzieć, że właśnie wtedy Ulam rozwinął swoją teorię dalej i właśnie z Tellerem doprowadzili do powstania bomby wodorowej, która została pierwszy raz zdetonowana w 1951 roku.

A wracając jeszcze do prac związanych z Alamo, to właśnie tam Ulam stworzył podstawy analizy obliczeniowej, a w zasadzie nawet komputerowej, można by powiedzieć, symulacji pewnych procesów, które to właśnie symulacje umożliwiły przyspieszenie prac nad bombą atomową, później wodorową. I skądinąd również dały początek jego udziałowi w programach kosmicznych, bo brał udział również w programie sygnowanym przez Waltera von Brauna, czyli wysłań programie Apollo, czyli wysłania ludzi na Księżyc. Zresztą tak na marginesie, teraz jesteśmy w okresie, kiedy już kosmonauci wracają po raz pierwszy po 50 latach z okolic Księżyca. To swoją drogą naprawdę ciekawe zestawienie.

A podsumowując kwestię Stanisława Ulama i jego działalności, poza tym, że brał udział w tworzeniu bomb atomowej, wodorowej, brał udział w rozwijaniu cybernetyki, informatyki jako takiej, a w zasadzie tworząc pewne skróty myślowe, tworząc podstawy obliczeniowe, matematyczne do tych procesów, on również zajmował się innymi sprawami. Dość powiedzieć, że był członkiem Prezydenckiego Naukowego Komitetu Doradczego, a także doradczego ciała dla Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zresztą podobno to właśnie on zasugerował doradcy Kennedy'ego Jeremu Weissnerowi, że prezydent powinien wesprzeć projekty lotów na Księżyc. Kennedy istotnie zapowiedział wkrótce, że zamierza uruchomić projekt, którego celem miałoby być wysłanie człowieka na Księżyc. No a poza tym pamiętajcie o tym, że napisał wiele, wiele prac. Co więcej, był to człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu, bo nawet po polsku rozmawiał cały czas. Zresztą Polskę po raz pierwszy od wyjazdu w okresie przedwojennym odwiedził w 1973 roku, bo właśnie ta odbudowana Warszawa zrobiła na nim wielkie wrażenie. Zmarł w 1984 roku, a stało się to dokładnie tak, jak chciał. Przyczyną śmierci był nagły atak serca. Czy faktycznie tak było? Nie wiem, moi drodzy, ale mimo wszystko żal serce ściska, a swoją drogą była to jedna z najwybitniejszych postaci nauki świata, no i przy okazji Polski również.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca i 170 dzień 2026 roku. A skoro tak, moi drodzy, to imieniny dzisiaj obchodzi Romuald, Gerwazy i Protazy, ale także Michalina, Juliana, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, to brzmi poważnie, dodatkowo Dzień Leniwych Spacerów, to brzmi ciekawie. No i Dzień Kibica Wisły Kraków, to brzmi, no nie wiem jak. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-klubowe, to mam dla Was propozycji kilka, że tak to określę. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że jakby co do czego, to możecie jeszcze dzisiaj wybrać się do Tauron Areny, a tam Doja Cat koncertować będzie. To o godzinie 18. Ci, którzy woleliby, no powiedzmy, troszeczkę inaczej rozłożyć czas, to jutro na 19.30 mogą się wybrać do ISE Kraków, a tam Bryan Adams będzie w takim, no, bardziej kameralnym koncercie występował. Natomiast ci, którzy chcieliby wziąć udział w rozrywce powszechnej, to podpowiem, że już dzisiaj wieczorem, no i w zasadzie przez całą sobotę, a i dużą część niedzieli, wianki krakowskie się odbywają, moi drodzy, no to będzie się działo dużo, dużo, dużo, bo będą koncerty, będzie silent disco, no i będzie oczywiście wiele innych atrakcji rozłożonych w czasie i miejscach. Dodam jeszcze, że oczywiście główne atrakcje to Zakole Wisły, tam wianki będą leciały. Natomiast na Placu Szczepańskim i paru innych miejscach oczywiście coś innego dziać się może. A, jeszcze jedna najważniejsza sprawa, która z tym oczywiście się wiąże. Nie wiem, czy macie świadomość, ale to oznacza, że wchodzimy w okres letni, no bo przed nami przesilenie letnie, czyli będzie już kalendarzowe lato. Jednym słowem, ostatnie dni wiosny, jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to tak myślałem i wymyśliłem, że zaproponuję Wam straszenie. Noc krótka, w związku z tym strachy też Was męczyć mocno nie będą. Ale napomknąć trzeba. Dzisiaj o 22 w Multikinie maraton horrorów, czyli jak najbardziej maraton filmowy. A jeżeli chodzi o program dnia dzisiejszego, to tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się około godziny 22, a potrwa, no tak, circlebout licząc do samiuszkiego rana, no bo jak 22, to około 6 się będzie kończyło. Skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że w ramach maratonu będzie mogli obejrzeć Bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. Jednym słowem, cztery filmy, które wystraszyć nas mocno będą. Ja osobiście zwolennikiem takiego gatunku nie jestem, ale są tacy, którzy wielbicielami wielkimi są. A poza tym, no, podobno tego typu filmy zacieśniają kontakty międzyludzkie. To tak dla podsumowania oczywiście. No i informacja bieżąca tutaj, no, informacja jak najbardziej politechniczna i techniczna, bo na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej naszej uczelni odbyło się otwarcie nowego laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów, a ta nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy BorgWarner, która angażuje się bardzo intensywnie oczywiście w środowisku akademickim, w tym również kształcenia inżynierów na naszej uczelni. A uczestnego otwarcia laboratorium dokonali pan Czesław Czarnecki z firmy sponsorującej, pan Maciej Słowicz, skądinąd dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz dr Karol Suchenia, który jest opiekunem laboratorium. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie również zwiedzić laboratorium i powiedzieć, czy się podoba. Wy pewnie już żeście to zrobili.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, już mogę Wam w tej chwili podpowiedzieć, że tak, słuchać nas można na okrągło, całusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. To znaczy nie, jedna rzecz, Wy tylko cierpliwie posłuchajcie, no i pobawcie się z nami, no bo w końcu te programy są wszystkie dla Was robione. A skoro mowa o programach, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano możecie na naszej antenie wysłuchać powtórek programu wieczornych z mijającego tygodnia. O godzinie 20:00 będzie z naszej odkurzonej, czyli możliwość wysłuchania materiałów archiwalnych pochodzących no, z dawnej, dawnej przeszłości, a liści oczywiście odświeżonych, bo prapremierowo jak najbardziej można to potraktować. No i jeszcze o godzinie 17:00 jutro troszeczkę podsumowań, jeżeli chodzi o wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi to akurat w ramówce na sobotę, niedzielę, natomiast dzisiaj wieczorem tuż po 21:00 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Bitch, Martelinho. Thank you.
1: Martelinho. Tvoje kola zeleno!